Sendam sim ga yo ma ya ni ko te la to gong yo papi ne se fo oh oh te singa j